0: Pozwolę jeden zrobić.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.